0: émotionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Polish on mobile, online and on radio.
2: Słuchają Państwo programu SBS po polsku. Naszych audycji można słuchać przez urządzenia mobilne, w internecie i w radiu.
3: Pragniemy wyrazić nasze uznanie tradycyjnym właścicielom ziemi, z której nadajemy dzisiejszą audycję. Polski program radia SBS składa wyrazy szacunku ludom Kamaraj Gal oraz starszyznom, tak przeszłym jak i współczesnym. Wyrażamy też wdzięczność tradycyjnym kustoszom tych wszystkich ziem aborygeńskich oraz ziem wysp Cieśniny Torresa, z których słuchacie Państwo naszej dzisiejszej audycji.
2: Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie, witam wszystkich naszych słuchaczy i zapraszam na polski program radia SBS. Przed mikrofonem Dorota Banasiak, zapraszam do wysłuchania dzisiejszej audycji, którą nadajemy w czwartek 18 i niedzielę 21 czerwca. A oto co proponujemy Państwu w dzisiejszym programie. Już za chwilę przegląd najważniejszych doniesień tygodnia, po czym doniesienia sportowe. Przeniesiemy się na boiska mundialu, gdzie trwają tegoroczne rozgrywki piłkarskie Mistrzostw Świata World Cup 2026. Następnie temat dnia. Dla rodzin, których bliscy są uzależnieni od transfuzji krwi, oddana krew może oznaczać różnicę między życiem a śmiercią. Organizacja Lifeblood apeluje do większej liczby Australijczyków o oddawanie krwi, podkreślając, że zapotrzebowanie jest stałe i nie może zostać zaspokojone przez regularnych dawców. A w dalszej części programu spotkanie z naszym dzisiejszym gościem. Jest nim pan Adam Gajkowski, wieloletni prezes Federacji Polskich Organizacji.

organizacji w Nowej Południowej Walii, a obecnie honorowy prezes tej organizacji. Pan Adam ostatnio znalazł się w składzie australijskiej reprezentacji Nowej Polonijnej Rady, ostatnio powołanej przez prezydenta RP Karola Nawrockiego. Jakie cele i zadania ma nowo powołana Rada? O tym w rozmowie z naszym dzisiejszym gościem już wkrótce. Po czym nadamy dalszą część rozmowy z Agnieszką Kowalczyk i Marcinem Zdrojewskim, którzy z okazji 280. rocznicy urodzin bohatera narodowego Polski i Stanów Zjednoczonych generała Kościuszki postanowili zdobyć noszącą jego imię Górę Kościuszki w Australii. O niezwykłej wyprawie, pamięci historycznej i znaczeniu postaci Kościuszki dziś w dalszej części rozmowy, której pierwszą część nadaliśmy wczoraj. Na koniec audycji, jeśli czas nam na to pozwoli, nadamy ogłoszenia lokalne. Zapraszam Państwa do pozostania z nami przez następną godzinę i życzę Państwu miłego odbioru.

Dzień dobry, przed mikrofonem Joanna Borkowska-Surucić. Oto skrót najważniejszych doniesień tygodnia radia SBS w czwartek 18 czerwca. Zaczynamy od wiadomości ze świata. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że nakaże przeprowadzenie ataków na Iran, jeśli ten nie będzie przestrzegał warunków porozumienia pokojowego, które jego zdaniem zostały uzgodnione, choć nie zostały formalnie zapisane. Prezydent złożył tę deklarację podczas szczytu przywódców G7 w Yvelines we Francji, odnosząc się najwyraźniej do krytyki, że porozumienie nie obejmuje kluczowych obaw innych państw dotyczących irańskiego programu nuklearnego. Umowa ma zostać podpisana jeszcze w tym tygodniu w Szwajcarii. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres z zadowoleniem przyjął ogłoszenie, że Stany Zjednoczone i Iran uzgodniły porozumienie pokojowe przewidujące natychmiastowe i trwałe zawieszenie broni. Rzecznik ONZ Stefan Dujarric powiedział, że Organizacja Narodów Zjednoczonych jest gotowa wspierać obie strony w dążeniu do trwałego, kompleksowego pokoju. Podkreślił, że ONZ chce zakończenia konfliktów. Przywódcy państw G7, w tym Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, zgodzili się zwiększyć wsparcie dla Ukrainy w celu zakończenia wojny z Rosją. Prezydent Francji Emmanuel Macron stwierdził, że Rosja nie wykazuje gotowości do zakończenia konfliktu, jednocześnie chwaląc determinację Ukrainy. Podczas szczytu Niemcy i Polska podpisały również porozumienie obronne, które, jak podkreślają oba kraje, odpowiada na rosnące zagrożenie ze strony Rosji. Polski minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz nazwał umowę kolejnym elementem budowy nowej architektury bezpieczeństwa Europy. Doniesienia z Australii. Liderka partii One Nation, Pauline Hanson, wykorzystała swoje wystąpienie w National Press Club do obrony swojej partii, przedstawienia głównych zmian programowych oraz krytyki, jak to określiła, niesprawiedliwego traktowania przez część mediów. Przemówienie zostało na krótko zakłócone przez protest dotyczący stanowiska One Nation w sprawie wynagrodzeń. Hanson odrzuciła również zarzuty o rasizm i oskarżyła krytyków o próby podważenia rosnącego poparcia dla partii. Senator z Queensland przedstawiła plany zaostrzenia polityki imigracyjnej, reformy systemu podatkowego, wsparcia energetyki jądrowej oraz gruntownych zmian w funkcjonowaniu australijskich nadawców publicznych. SBS poinformowało, że zgodnie ze swoim obowiązkiem zachowania bezstronności nie komentuje polityki partii politycznych. Australijczycy wkrótce dowiedzą się, czy tymczasowa obniżka akcyzy na paliwo zostanie przedłużona po końcu czerwca. Trzymiesięczny środek został wprowadzony po tym, jak konflikt między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Iranem zakłócił żeglugę przez cieśninę Ormus, kluczowy szlak transportowy dla około 1/5 światowych dostaw ropy naftowej, co doprowadziło do wzrostu cen paliw i obaw związanych z kosztami życia. Po uzgodnieniu przez Waszyngton i Teheran ram porozumienia mającego zakończyć konflikt i ponownie otworzyć szlak żeglugowy, premier Anthony Albanese powiedział, że rząd przeanalizuje najnowszą sytuację przed podjęciem decyzji o ewentualnym przedłużeniu ulg. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie wypadku w południowo-zachodniej części Sydney, do którego doszło minionej nocy,

i w którym zginęło dwoje dzieci. Pełniący obowiązki nadkomisarza Timothy Kalman poinformował, że za kierownicą samochodu, który potrącił dzieci w środę po południu, siedział mężczyzna. Dzieci zmarły mimo wysiłków innych kierowców i świadków zdarzenia, którzy podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Nadkomisarz Kalman powiedział, że policja stara się teraz dokładnie ustalić przebieg zdarzeń. Australijczycy są zachęcani do zgłaszania liderów społecznych, wolontariuszy i osób wprowadzających pozytywne zmiany do konkursu Australian of the Year 2027 przed zakończeniem naboru 31 lipca. Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach: Australijczyk Roku, Senior Australijczyk Roku, Młody Australijczyk Roku oraz Lokalny Bohater Australii. National Australia Day Council przypomina, że konkurs opiera się wyłącznie na nominacjach zgłaszanych przez społeczeństwo i że już jedno zgłoszenie wystarczy, aby kandydat został rozpatrzony. Finaliści stanowi i terytorialni zostaną ogłoszeni jeszcze w tym roku, a Krajowa Gala odbędzie się w Canberrze 25 stycznia 2027 roku. Polski rząd przyjął uchwałę, która ma umożliwić rozpoczęcie działań w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce. Andrzej Grzyb z Polskiego Stronnictwa Ludowego podkreślił, że konieczna jest też oficjalna pisemna deklaracja USA. Myśliwce F-35 przeleciały w środę nad Warszawą, a następnie skierowały się do Łodzi. Według komunikatu MON około godziny 17.45 najnowsze myśliwce na wyposażeniu polskiej armii przeleciały wzdłuż Wisły od strony Żoliborza. Donald Tusk ocenił, że śmierć rosyjskiego blogera Siemona Skrepeckiego może mieć podłoże polityczne. Premier ujawnił, że służby wcześniej ostrzegały go przed możliwym zagrożeniem. Premier Donald Tusk odniósł się do śmierci Siemona Skrepeckiego, rosyjskiego blogera i krytyka Kremla, który został zastrzelony w poniedziałek 15 czerwca w Białej Podlaskiej. Szef rządu zaznaczył, że obecnie wiele okoliczności wskazuje na polityczne tło zbrodni, choć ostateczne wnioski będą możliwe dopiero po zakończeniu śledztwa. Informacja walutowa. Kurs średni dolara australijskiego w dniu 18 czerwca wynosi 2 zł i 59 groszy. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 70 centów. Przegląd doniesień tygodnia radia SBS przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Surucic, SBS Polish.

Przenosimy się teraz na boiska trwających Mistrzostw Świata World Cup 2026. Z ostatnich wyników Anglia wygrała z Chorwacją 4-2. Napastnik Harry Kane strzelił 2 gole, zapewniając Anglii emocjonujące zwycięstwo z Chorwacją w meczu w Dallas. Kane zaczął rozgrywki po rekordowym sezonie w Niemczech i wyrównał rekord Garego Linekera, zdobywając w sumie 10 bramek dla Anglii na mundialu. Poza tym Gana wygrała z Panamą 1-0. Portugalia zremisowała z Kongo 1-1, a mecz Uzbekistanu z Kolumbią zakończył się zwycięstwem Kolumbii wynikiem 1-3. W międzyczasie na mundialowym obiekcie lokalne władze przechwyciły drona, który pojawił się podczas zamkniętego treningu reprezentacji Korei Południowej, przygotowującej się do kluczowego meczu grupy A Mistrzostw Świata przeciwko współgospodarzowi Meksykowi. Do przerwania treningu doszło tuż przed rozpoczęciem przez koreańską drużynę ćwiczeń taktycznych. Incydent ten dodatkowo podwoił napięcie towarzyszące kluczowemu spotkaniu, które odbędzie się na stadionie w Guadalajara w piątek. Spodziewana duża liczba publiczności najpewniej jeszcze podbije nastrój silnej rywalizacji podczas meczu o wysoką stawkę. Tymczasem film przedstawiający zróżnicowane pochodzenie australijskiej kadry Socceroos na Mistrzostwach Świata bije rekordy oglądalności. Film, który zrealizował Związek Zawodowy Piłkarzy Professional Footballers Australia, opowiada o tym, jak piłkarze odzwierciedlają współczesną Australię.

skład drużyny wchodzi 6 zawodników pochodzenia afrykańskiego, 1 o tamilskim pochodzeniu oraz zawodnicy z różnych stron Europy, a 4 przybyło do Australii jako uchodźcy. Weteran Socceroos Auer Mabil mówi, że drużyna jest zmotywowana, by przynieść Australii dumę. Musimy wszyscy podziękować Australii i zrobić wszystko, co w naszej mocy dla kraju, który przyjął tak wielu uchodźców na przestrzeni lat. A teraz my z naszym pochodzeniem reprezentujemy tę Australię. W najbliższą sobotę australijska drużyna Socceroos zagra mecz z drużyną Stanów Zjednoczonych. Czas spotkania to 4 rano, sobota 20 czerwca, czasu wschodnioaustralijskiego. Kolejny mecz Australijczyków to spotkanie z Paragwajem 26 czerwca o 11 rano, czasu wschodnioaustralijskiego. A co przed nami w najbliższym czasie? Dzisiaj w nocy, czyli z czwartku na piątek o 2 nad ranem czasu wschodnioaustralijskiego, drużyna Czech spotka się na boisku z drużyną południowej Afryki. O 5 rano Szwajcaria spotka się z Bośnią Hercegowiną. Jutro o 8 rano Kanada zagra z Katarem, a o 11 rano, czyli jutro, Meksyk z Koreą. To jutro, a w sobotę, przypomnijmy, australijska drużyna Socceroos zagra z drużyną Stanów Zjednoczonych. Czas spotkania, przypominamy, godzina 4 rano, sobota 20 czerwca, czasu wschodnioaustralijskiego. To było podsumowanie Mundial 2026, The World Cup Daily Update. Dla polskiego programu opracowała Dorota Banasiak, SBS Polish. Oglądaj każdą minutę Mistrzostw Świata FIFA World Cup 2026 w serwisie SBS On Demand.

0: Zapraszam na temat dnia. Organizacja Lifeblood apeluje do Australijczyków o oddawanie krwi. O szczegółach Joanna Borkowska-Surucic.
1: Dla rodzin, których bliscy są uzależnieni od transfuzji krwi, oddana krew może oznaczać różnicę między życiem a śmiercią. Dla innych decyzja o oddaniu krwi jest kształtowana przez kulturę, doświadczenia oraz stopień zrozumienia systemu ochrony zdrowia. W związku ze Światowym Dniem Krwiodawcy organizacja Lifeblood apeluje do większej liczby Australijczyków o oddawanie krwi, podkreślając, że zapotrzebowanie jest stałe i nie może zostać zaspokojone bez regularnych dawców. Jednocześnie wraz ze wzrostem różnorodności australijskiego społeczeństwa, eksperci zwracają uwagę, że krajowe zasoby krwi również muszą odzwierciedlać tę zmianę, ponieważ niektórzy pacjenci potrzebują krwi lepiej dopasowanej do swojego pochodzenia. Oto szczegóły. Dla Krystyny Simons oddawanie krwi ma bardzo osobisty wymiar. Jej 8-letnia córka Fotini choruje na beta-talasemię, rzadką dziedziczną chorobę krwi. Oznacza to, że potrzebuje regularnych transfuzji krwi co 3 do 4 tygodni. Gdyby transfuzje krwi nie były dostępne, aż mam ciarki na ciele, bo po prostu nie mielibyśmy naszej córeczki. Ona nie produkuje własnej krwi, nie produkuje czerwonych krwinek, więc nie byłaby w stanie funkcjonować. Jej narządy przestałyby działać, mózg nie pracowałby prawidłowo. Serce nie pompowałoby krwi. Nie mielibyśmy tej pełnej życia dziewczynki, którą dziś mamy. Dla rodzin takich jak rodzina Krystyny, oddana krew nie jest okazjonalnym leczeniem. To stały element codzienności, a każda transfuzja pozwala dzieciom takim jak Fotini chodzić do szkoły, spędzać czas

przyjaciółmi i po prostu być dziećmi. Jednak krwiodawstwo nie dotyczy wyłącznie osób, które otrzymują krew. Dla mieszkającej w Adelaide Indu Dhanasekar znaczenie oddawania krwi stało się jasne już podczas dorastania w Indiach. Jak mówi, tam rodziny często muszą same znaleźć dawców, zanim leczenie będzie mogło się rozpocząć. Kiedy jako nastolatka odpowiedziała na pilny apel o oddanie krwi, na własne oczy zobaczyła, jak wielką różnicę może zrobić jedna donacja. Oczywiście, kiedy tamta matka przyszła i ze mną porozmawiała, zrozumiałam, że nie chodzi tylko o poświęcenie czasu i oddanie krwi. Chodziło o danie komuś nadziei i o to, by ktoś mógł dalej żyć. To było dla mnie bardzo osobiste doświadczenie. Dziś mieszkając w Adelaide, Indu regularnie oddaje krew i zachęca do tego innych. Mówi, że przekonania kulturowe i błędne wyobrażenia czasami zniechęcają ludzi do zostania dawcami. Dorastając, często słyszałam kulturowe przekonania, że krew powinna pozostawać w rodzinie, że należy ją zachować dla bliskich, którzy mogą jej kiedyś potrzebować, albo że kobiety nie powinny oddawać krwi ze względu na płodność czy comiesięczne miesiączki. Uważam, że są to po prostu kulturowe mity. Wraz ze wzrostem różnorodności australijskiego społeczeństwa, znalezienie odpowiednio dopasowanej krwi może stawać się coraz większym wyzwaniem. Pracownik naukowy dr Rena Hirani badała zmiany zachodzące w profilu grup krwi mieszkańców Australii. Nasze badania wykazały, że w Australii rośnie ogólna liczba osób z dodatnim czynnikiem RH, a grupy krwi B i AB stają się coraz częstsze w społeczeństwie. Są to grupy krwi powszechniej występujące w niektórych częściach Azji, Indii i Pakistanu. Dlatego prawdopodobnie obserwujemy zmiany w strukturze grup krwi w australijskich społecznościach. Choć większość ludzi zna podstawowe grupy krwi, takie jak AB, AB i 0, istnieją setki innych cech krwi, które mogą wpływać na zgodność transfuzji. Dlatego Lifeblood podkreśla, że potrzebuje bazy dawców odzwierciedlającej różnorodność współczesnej Australii. Dyrektor medyczny do spraw usług patomorfologicznych, dr James Daly, mówi, że niedawne zmiany sprawiły, iż więcej Australijczyków może obecnie oddawać krew. W kwietniu tego roku wprowadziliśmy neutralny kwestionariusz kwalifikacyjny, dzięki któremu wszyscy dawcy odpowiadają na te same pytania, niezależnie od płci. Oznacza to, że mężczyźni pozostający w długotrwałych, monogamicznych związkach, homoseksualnych lub biseksualnych mogą obecnie oddawać krwinki czerwone i płytki krwi. Lifeblood informuje, że aby zaspokoić zapotrzebowanie w całym kraju, potrzebuje około 33 tysięcy donacji krwi tygodniowo. A dla rodzin takich jak rodzina Krystyny Simons, skutki tej decyzji mogą zmienić życie. Każde ukłucie igłą, każda wizyta, na którą się decydujecie, są dla nas bezcenne. To nadzieja dla małego dziecka. To kolejny miesiąc, kolejny dzień pełen śmiechu i wspomnień. Słowa nie są w stanie opisać, jak ogromne znaczenie ma dla nas ten niewielki, bezinteresowny gest. Materiał Hannah Hodson z SBS News przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Surucić, SBS Polish.

0: SBS Audio.
1: Naciśnij przycisk play, a znajdziesz swoją falę.
2: Ja, Jiao Daliya,
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplapt karwata hai.
7: Far from the partisan politics.
1: Wiadomości w ponad 60 językach, muzyka w twoim stylu oraz wciągające podcasty. To wszystko czeka na ciebie. Pobierz aplikację SBS Audio App.
0: sbs.com.au/audio.

Słuchają Państwo audycji Radia SBS, przed mikrofonem Dorota Banasiak. Przypominam, że naszą audycję nadajemy dzisiaj w czwartek, a także zostanie ona powtórzona w niedzielę 21 czerwca. Oto co jeszcze przed nami. W dzisiejszym programie spotkamy się dwoma lub nawet trzema gośćmi. Pierwszym jest pan Adam Gajkowski, wieloletni prezes Federacji Polskich Organizacji w Nowej Południowej Walii, a obecnie honorowy prezes tej organizacji. Pan Adam ostatnio znalazł się w składzie australijskiej reprezentacji w nowej polonijnej radzie, ostatnio powołanej przez prezydenta RP Karola Nawrockiego. Jakie cele i zadania ma nowo powołana rada, o tym w rozmowie już wkrótce. Po czym kolejna rozmowa i druga część spotkania z Agnieszką Kowalczyk i Marcinem Zdrojewskim, którzy z okazji 280. rocznicy urodzin bohatera narodowego Polski i Stanów Zjednoczonych, generała Kościuszki, postanowili zdobyć noszącą jego imię górę Kościuszki w Australii. A na koniec programu, jeśli czas nam pozwoli, nadamy ogłoszenia lokalne. Drodzy Państwo, z uwagi na to, że dzisiejszą audycję nadajemy również w niedzielę 21 czerwca, to chciałabym wyprzedzić czas i złożyć z okazji zbliżającego się Dnia Ojca, który obchodzony jest w Polsce 23 czerwca, chciałabym złożyć wszystkim ojcom serdeczne życzenia. Z tej okazji piosenka Natalii Kukulskiej, Co powie tata?

0: Mam dzisiaj ogromną przyjemność rozmawiać z panem Adamem Gajkowskim, do niedawna prezesem, wieloletnim prezesem Federacji Polskich Organizacji w Nowej Południowej Walii, obecnie honorowym prezesem tej organizacji. Witam pana serdecznie.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Dzisiaj temat nie związany z federacją, ale temat ważny dla Polaków mieszkających w Australii. W ostatnim czasie powstała przy gabinecie prezydenta RP Karola Nawrockiego Rada Polonii. Rozumiem, że powołana przez prezydenta. Jak doszło do powołania tej rady i kto jest członkiem reprezentującym Australię w tej radzie? Wiem, że pan jest, ale chciałabym prosić o całokształt.
1: Pierwsze rozmowy na temat pomysłu, czy na temat powołania rady do polonijnej przez prezydenta Rzeczypospolitej już zaczęły się zarysowywać dosłownie na drugi dzień po jego wyborze, kiedy miałem przyjemność rozmawiania z panią minister Agnieszką Jędrza, która jest odpowiedzialna za sprawy właśnie polonijne i odznaczenia Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej. 2 maja prezydent Rzeczypospolitej powołał Radę w składzie 64-osobowym. Sam akt powołania odbył się w Pałacu Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu i wśród tych 64 osób mamy 19, reprezentowanych jest 19 państw, w tym Polska, ale też nie tylko Polonia jest reprezentowana, są także reprezentowani Polacy poza granicami Polski, czyli tutaj Polacy z Kresów, z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu. W skład Rady wchodzą 3 osoby z Australii. Jest to Bogdan Płatek z SPK z Melbourne, jest Hubert Błaszczyk z Sydney, no i jestem ja. Więc no, Australia jest dosyć licznie reprezentowana.
0: Z czego się cieszymy, mimo tego, że jesteśmy daleko, to mamy 3 osoby.
1: Tak, nie ma nas aż tak dużo, więc tak. Mamy jakby tak się troszeczkę wesoło mógłbym powiedzieć, że mamy nadreprezentację nawet w porównaniu do innych państw, bo są państwa, które nie mają nikogo w Radzie.
0: Czy ustalone są cele i zadania tej Rady?
1: Trzeba powiedzieć, że no 2 maja to w zasadzie był dzień powołania Rady tak naprawdę, a nie dzień prac jakichś merytorycznych Rady. Rada zebrała się o 9:00, około godziny 11:00 skończyliśmy z tym właśnie już

0: SBS.
1: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: A rada została powołana przez prezydenta RP, pana Karola Nawrockiego, ale również też istnieje rada polonijna przy polskim Senacie.
3: Tak, to jest prawda. Ona ma już kilkunastoletnią, jak nie kilkudziesięcioletnią tradycję, ta rada przy Senacie, przy marszałku Senatu. Ona jest najczęściej kilkunastoosobowa. Ją powołuje każdorazowo nowy marszałek Senatu. Ja miałem zaszczyt być w takiej radzie powołanej przez marszałka Stanisława Karczewskiego.
2: I oprócz tego rozumiem, że jest jeszcze organizacja, która się nazywa Rada Polonii Świata.
3: A to już jest inne zwierzę, że tak powiem. Rada Polonii Świata skupia organizacje z całego świata w rodzaju na przykład Rady Naczelnej w Australii. Rada Naczelna ma jeden mandat na tą Radę Polonii Świata i przez ostatnie lata najczęściej ten mandat piastował prezes Rady Naczelnej.
2: Danego kraju, tak? Prezes. Czyli tutaj tak, w naszym przypadku Australii.
3: Nie było żadnych wyborów, czy ta decyzja, kto będzie reprezentował nas na Radzie Polonii Świata, nigdy nie była dyskutowana na
2: czyli to jest tak jakby z automatu, tak?
3: Ciężko mi tutaj dyskutować. Ja wiem, że to nie powinno być z automatu, tak bym powiedział.
2: No ale takie, znaczy, taka, wszystko... jaka jakby jest taka tradycja, tak?
3: No tak się utarło, że prezes Rady Naczelnej został automatycznie ten mandat do reprezentowania na Radzie Polonii Świata i brał udział w pracach Rady Polonii Świata. Czy tak powinno być? Ja uważam, że nie, że to powinna być jednak decyzja zjazdu Rady Naczelnej, kto reprezentuje Radę Naczelną w tym ciele, jakim jest Rada Polonii Świata.
2: Chodzi mi o to, żeby nakreślić założenia, co dana Rada ma robić. Może odłóżmy na bok Radę Polonii Świata, bo rozumiem, że ona skupia właśnie te rady naczelne różnych krajów.
3: Czy różne organizacje, bo to nie
2: czy też organizacje, tak, ale rady polonijne, teraz ta nowo powołana rada przy prezydencie Polski i rada, która już od jakiegoś czasu egzystuje przy polskim Senacie. Jak one się różnią? Czy pan, będąc właśnie nowo powołanym członkiem nowej rady przy prezydencie, czy został pan poinformowany, dlaczego w ogóle prezydent zdecydował powołać tą drugą radę, skoro już istnieje rada przy Senacie?
3: Przede wszystkim prezydent powołał wiele rad. Rada do spraw Polonii i Polaków za granicą nie jest jedyną radą, jaką prezydent powołał. Bo na przykład jest rada do spraw kombatantów, jest rada do spraw konstytucji przyszłej, Konstytucji Rzeczypospolitej, więc takie rady mają za zadanie doradzać prezydentowi w sprawach dotyczących danego tematu, czyli w tym wypadku dotyczących Polonii i Polaków za granicą. Oczywiście one się mogą czasami zapętlić w jakichś takich małych rzeczach, które nie mają większego znaczenia, a mają olbrzymie znaczenie dla danej organizacji. I tak na przykład jest taki konflikt w Paryżu o dom kombatanta. No jest ważny konflikt, ale on jest ważny dla Paryża, a nie dla Polonii jako całości. Więc prezydent, owszem, jeżeli będzie mógł, to pewnie tą czy drugą stronę, jeżeli podejmie decyzję, że ta czy druga strona ma właściwą wizję dla tego domu kombatanta, to może podjąć decyzję, że będzie wspierał jej działania, ale tak naprawdę to nie jest rolą prezydenta, żeby się w tego typu lokalne działania wtrącać. Natomiast rolą prezydenta jest, bo ma takie prawo, proponować zmiany na przykład legislacyjne. I tutaj, jeżeli prezydent chciałby, powiedzmy, zmienić prawo i ułatwić Polakom powroty do Polski, to chce też zaciągnąć języka, że tak kolokwialnie to powiem, i chce się dowiedzieć, w jaki sposób można tym Polakom ten powrót do Polski ułatwić, w sensie na przykład prawnym czy organizacyjnym. I tutaj rolą takiej rady jest doradzanie prezydentowi, co i jak należałoby zrobić,

0: a prezydentek tak podejmie własną i autonomiczną decyzję. Aczkolwiek rolą Rady jest prezydentowi doradzać. I jak powiedziałem, no na 64 osoby, duża Rada, ja się nie spodziewałem tak dużej Rady, ale na 64 osoby w zasadzie czasami wręcz niektóre osoby wydają się, że nie mają na przykład za dużo do czynienia z Polonią w sensie formalnym takim, a jednak są potrzebne, bo mają wiedzę na temat powiedzmy ustawodawstwa czy prawa w Polsce, więc mogą podpowiadać jak te prawo zmieniać. Więc tutaj jestem pewny, że Rada będzie miała za zadanie raz podsuwanie tematów, które są ważne dla Polonii i Polaków za granicą, a dwa pomoc w dopracowywaniu konkretnych rozwiązań, które prezydent będzie mógł przedstawić jako działania ustawodawcze czy działania, które mają zmienić jakieś konkretne przepisy.
1: W związku z Pana nową rolą, proszę podzielić się z naszymi słuchaczami, co Pana zdaniem jest najistotniejszym problemem, najistotniejszą sprawą dla Polonii Australijskiej obecnie?
0: Na tą chwilę widzę, że takim głównym problemem, który nie wybrzmiewa, dlatego że to pojedynczych ludzi dotyczy, to jest sprawa potwierdzenia obywatelstwa. Człowiek, który nie ma ważnego polskiego paszportu, dla jakichkolwiek przyczyn, chce wystąpić o polski paszport. Jeżeli, na nieszczęście, bo są miasta wojewódzkie, w których tak długo nie trzeba czekać, tak jak na przykład Rzeszów, ale na przykład Mazowieckie, Warszawa, wszystkie duże miasta, Gdańsk, Łódź. Warszawa to jest 2 lata czekania albo więcej na to, żeby wojewoda warszawski wydał dokument potwierdzający, że dany człowiek jest obywatelem. Nawet jeżeli ten człowiek się urodził w Polsce, wychował w Polsce, wyjechał z Polski albo z PRL-u z paszportem PRL-owskim bądź polskim, później ten paszport stracił swoją ważność i on teraz stara się o paszport po raz który. Musi czekać ze 2 lata na to, żeby otrzymać polski paszport. I to jest sprawa, która musi wybrzmieć. Ona nie potrzebuje zmian ustawodawczych, ona potrzebuje tylko i wyłącznie odpowiednie rozwiązania administracyjne. Ale żeby te działania administracyjne tu w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, ale nie tylko w Warszawie, mogły się dokonać, to musi być jakiś nacisk konkretny na te urzędy wojewódzkie, nacisk medialny i prezydent może w tym pomóc. Więc to jest taka, powiedziałbym, główna rzecz, która nas dotyczy tutaj w Australii. Oczywiście drugą bolączką to są granty na działalność polonijną.
1: Czyli dofinansowanie z Polski, tak?
0: Tak, to mówię z punktu widzenia byłego prezesa Federacji w Nowej Południowej Walii, ale też prezesa Stowarzyszenia Nasza Polonia, gdzie tu trzeba też jakiejś konkretnej pracy, którą należałoby wykonać, żeby to sprowadzić do łatwiejszych i prostszych rozwiązań, a przynajmniej te granty, które no nie są zbyt wysokie, żeby one naprawdę odbywały się na zasadzie obopólnego zaufania i łatwych rozliczeń. Bo to, do czego doprowadza nas w tej chwili biurokracja w Polsce, no przerasta możliwości takich mniejszych organizacji polonijnych, takie, które mają powiedzmy na swoim stanie etatowym ludzi takich jak księgowi, jak powiedzmy prawnicy, to sobie będą z tym radzić. Ale te organizacje polonijne, jest ich zdecydowana większość, które nie mają tego typu możliwości ani funduszy, żeby tego typu pracowników zatrudniać, ich możliwości powiedzmy rozliczania się czy wnioskowania o granty w zasadzie no, stają się zerowe w tej chwili. Więc tu też na pewno trzeba zadziałać i też trzeba wspomóc Polaków.
1: Proszę Państwa, rozmawiałam dzisiaj z panem Adamem Gajkowskim, do niedawna wieloletnim prezesem Federacji Polskich Organizacji w Nowej Południowej Walii, który ostatnio wszedł w skład nowo powołanej Polonijnej Rady przy prezydencie RP Karolu Nawrockim. Więcej o celach i zadaniach Rady w naszej piątkowej audycji. Wybierz sbs.com.au/polish jako stronę główną startową. Najświeższe wiadomości, aktualności i rozrywka na stronie sbs.com.au/polish. Podobają Ci się audycje SBS Polish? Bądź z nami w kontakcie na naszej stronie Facebooka.

0: Zapraszam na drugą część rozmowy z Agnieszką Kowalczyk i Marcinem Zdrojewskim. Śladami historii.
1: Jak to było z Australią? Powiedzcie, jakie wrażenia, co zobaczyliście? Wiem oczywiście, że weszliście na górę. Co się wydarzyło tutaj w Australii? Jak to wzbogaciło waszą kolekcję i waszą znajomość całej historii, czy powstania listopadowego, czy Kościuszki?
2: Wszystkie zainteresowania, każda pasja, która faktycznie jest taką żywą pasją, jeździ się, poszukuje, rozmawia z ludźmi, spotyka się z ludźmi, no wiąże się z tym, że nagle rośnie właśnie taka grupa znajomych związanych z danym tematem. Jeszcze w Polsce podczas spotkania we Wszechnicy Kościuszkowskiej miałam przyjemność być na wykładzie, na którym poznałam pana profesora Andrzeja Koska z Australii. I już w momencie, kiedy go poznałam, on jeszcze tego nie wiedział, ale ja już wiedziałam, że jak pojadę do Australii, to ja na pewno go odwiedzę. I na pewno się spotkamy. Ta pasja jest też czymś takim, co prowadzi nas przez świat. Wiele miejsc w Australii, jednym z takich ważnych punktów, kiedy przyleciliśmy do Sydney, było spotkanie właśnie z panem profesorem, który mieszka w Sydney, a po drodze jeszcze rozmawiając z panem Leszkiem Cierpiałowskim z Kopca Kościuszki, tak by polecił nam jeszcze pana Feliksa Morskiego, którego no, znaliśmy jako autora książek, ale też nie wiedziałam, że akurat w pobliżu mieszka i tutaj pan Leszek mówił, że jest to osoba z ogromną pasją, energią, która bardzo chętnie tutaj nam o Kościuszce opowiada i tak się złożyło, że spotkaliśmy się z oboma panami razem, z panem Feliksem i z panem Andrzejem w siedzibie Kościuszko Heritage w Sydney, gdzie mieliśmy, tak myśleliśmy, że może spędzimy 2 godziny, natomiast spędziliśmy wspaniały cały dzień. No i to była taka uczta też duchowa, ponieważ no, panowie opowiadali nam bardzo ciekawie właśnie o działalności Kościuszko Heritage. Bardzo dużo ciekawostek odnośnie historii Polski przekazał nam pan Feliks Molski, zresztą to jest osoba też niezwykła, która opisała i odwiedziła wszystkie pomniki Tadeusza Kościuszki na świecie, proszę sobie wyobrazić.
3: Także... I to nie rozpoczął tego jako 20-latek. On raczej mówi jednak po angielsku, to też mnie zadziwiło, natomiast to, że odkrył jakby swoje korzenie w rozmowie z mamą po śmierci, z tego co pamiętam, taty,

0: zaczął mamę pytać o korzenie i tak dalej, jak dotarło do niego, że jest Polakiem, zaczął się interesować właściwie, gdzie jest ta Polska, może tak nie, ale kto tam był w tej Polsce, ten Kościuszko go tak zafascynował, ale nie tylko Kościuszko, w ogóle historia Polski, że postanowił odwiedzić na całym świecie miejsca związane z Tadeuszem Kościuszko, tam gdzie stoi pomnik jakiś, tablica upamiętniająca.
1: Cudowni ludzie są tacy, którzy mają
0: jak
1: taki,
0: ja to
1: tak pozytywnie zakręceni.
0: Pracę, tak. I pokazał nam książkę wydaną właśnie z tymi pomnikami i mówię, nie, no na pewno w Polsce nie zna tych miejsc, w których my byliśmy.
2: Tak, próbowaliśmy
0: i podawaliśmy miejscowości takie malutkie, naprawdę takie, że tam jest
2: ten pomniczek to jest tam
0: to i nikt oni z mieszkańców prawie nikt nie wie, że jest ten pomnik Kościuszki i pani sobie wyobrazi, że tam Felix Morski
2: już wszędzie był tam.
0: Pokazuje nam zdjęcie swojej książki, a tutaj też byłem. I to jest niebywałe. Tutaj obok, gdzie mieszkamy, koło Pruszkowa przy Warszawie samej, Żbików. I na Żbikowie stoi pomniczek, naprawdę taki sprzed 100 lat, 1917. Na stulecie jeszcze Polski nie było. Była w trakcie wojny podczas zaborów. Ten pomniczek wtedy mieszkańcy ustawili i ja o nim się dowiedziałem z Agnieszką, przejeżdżając przypadkiem kiedyś. Mówię, ty patrz, kto tam stoi na pomniku. Mówię, chyba Kościuszko. I podjechaliśmy, a to jest kilka kilometrów od nas. No ja tutaj jeżdżę od blisko 50 lat rowerami, samochodem i wyszliśmy i mówię, nie no, na pewno na Żbikowie pan Morski nie był tutaj przy tym pomniku. I mówimy Żbików i pan Morski.
2: Pan Morski był z fotografem.
0: Pokazuje nam książkę, jest pomnik Tadeusza
2: Kościuszki. Także teraz gdziekolwiek odwiedzamy pomniki Kościuszki, a zawsze jak przejeżdżamy, to się zatrzymujemy, to już wiemy, że pan Felix Morski
0: pan Felix już
2: tu
0: był.
1: Tak był, albo to możecie sprawdzić, czy nie był, to dla niego będzie następne miejsce.
2: Tak, oczywiście.
1: Coś z tym Kościuszko naprawdę jest niezwykłego. Napisał o Kościuszce książkę, australijski pisarz, nie mający żadnych korzeni polskich, nazywa się Anthony Sherwood, napisał książkę o Kościuszce, która tutaj w Australii całkiem się nieźle rozeszła. Jest tak bardzo przystępnie, tak specjalnie dla Australijczyków przystępnie napisana. Australijczycy no, nie mają obowiązku znać historii Polski i historii Kościuszki akurat. Natomiast on tak napisał, tak jakoś żartobliwie, był oczywiście zafascynowany w ogóle Polską i różnymi miejscami, gdzie przebywał Kościuszko. I on później napisał książkę. Osoba zupełnie niezwiązana z Polską.
2: Ja bym chciała też powiedzieć, że nie można Kościuszki oddzielać od historii, czy łączyć tylko z historią Polski. Ponieważ Kościuszko jest taką osobą, która bardzo mocno łączy się z historią świata i bardzo mocno wpisuje się w takie wartości humanitarne na świecie. To jest osoba, która tak mocno walczyła o wolność, że kiedy pojawiała się w Stanach Zjednoczonych, no to wódz Indian, Mały Żółw, chciał odwiedzić Kościuszkę, żeby złożyć hołd i poznać osobę, która właśnie walczy o wolność swojego kraju. Jest taka piękna opowieść właśnie o spotkaniu Kościuszki z wodzem Małym Żółwiem. Kościuszko daje Małemu Żółwiowi swoje pistolety i mówi, że ofiaruje ci te pistolety, jeżeli ktoś będzie chciał ci odebrać wolność, to ich użyj. Kościuszko nie jest osobą nie tylko polską. To myślę, że rozpatrywanie Kościuszki jako takiego bohatera polskiego tylko i związanego z historią Polski jest tutaj
1: jest
2: dużym błędem.
1: Jest niewystarczające, oczywiście.
2: Tak. Ja myślę, że gdyby Kościuszko urodził się w czasach bardziej współczesnych i gdyby znał sytuację aborygenów w Australii, to ja myślę, że on by też walczył za aborygenów i o ich prawa. Był obrońcą tak naprawdę no, wszystkich ucieśnionych. Jego pomysłu właszczenia chłopów, zresztą testament, o którym bardzo mało się mówi, który bardzo dużo mówi o Kościuszce, dlatego że Kościuszko napisał testament, którego wykonawstwo zlecił Tomaszowi Jeffersonowi i w tym testamencie Kościuszko wszystkie swoje środki pieniężne, które zdobył w czasie, kiedy służył w armii amerykańskiej, przeznaczył na wyzwolenie niewolników w takiej ilości, w jakiej udałoby się za te pieniądze tych niewolników wykupić. Też nie było to wykupienie takie bezmyślne, tylko oprócz tego wykupienia każdy z tych niewolników uwolnionych miał otrzymać kawałek ziemi, miał otrzymać żonę, czyli wszystkie środki, żeby móc stać się takim pełnoprawnym obywatelem samodzielnie funkcjonującym. To mi się wydaje, że bardzo dużo też świadczy o Kościuszce, o jego wizjonerstwie. Podchodził do każdego człowieka w taki sposób bardzo, bardzo szeroki. Jego pomysły właszczenia chłopów, które no wyprzedzały epokę o dobre 100 lat i to było w tamtym czasie społecznie właściwie no, trudne do przyjęcia dla innych. Natomiast taką siłą Kościuszki dla mnie osobiście ogromną jest to, że on przebudował mentalność chłopów pańszczyźnianych. I tak jak teraz się mówi, że no, chłopi pańszczyźniani byli bardzo wykorzystywani, że panowie ich nękali, to właśnie Kościuszko w Polsce dał chłopom tą siłę i świadomość ojczyzny w ogóle, że oni mają walczyć, że mogą walczyć i że mają za co walczyć.

0: prawda? No bo taki chłop pańszczyźniany, dla niego czym była ojczyzna, skoro nie miał ziemi właściwie. I tutaj no, porwał za sobą chłopów. Czytam pamiętniki z tego czasu i takie bardzo wzruszające historie są to, gdzie na przykład właśnie pewna właścicielka ziemska opisuje, że w czasie insurekcji u niej w domu żaden służący nie został, bo wszyscy pobiegli za kościuszko. I to imię było tak entuzjastycznie witane i z takim dużym zaufaniem do niego i ogromnymi nadziejami. No tutaj jest ta ogromna siła też kościuszki. Można mu zarzucić, że nie był idealnym wirtuozem, że może takim czasem strategiem może nie był idealnym. Był takim wzorem człowieka i osoby.
1: Który porywa ludzi.
2: Porywa ludzi na
1: I wszystkie stany, nie tylko te stany, z których sam pochodził, no nie był bardzo zamożnym szlachcicem, ale jednak był. Natomiast porwał zupełnie inny stan, mówię tutaj o chłopach. Tak naprawdę przez następne lata, i to widzimy tutaj podróżując po Polsce i kolekcjonując też, no tutaj Agnieszka kolekcjonuje kościuszkę, że sympatia i wielka miłość do ojczyzny, ale też do samego naczelnika przetrwała w opowieściach ludowych u tych ludzi. W związku z tym, że zbieramy po nim pamiątki, widzimy olbrzymią ilość XIX-wiecznych rycin, które wisiały u tych ludzi w domach.
0: Tak, czyli chłopi wracali po bitwie do domu, do miejsc swojego zamieszkania i wieszali na ścianach kościuszkę i opowiadali o nim, kim był. Mówiono, że właśnie był dowódcą, który znał swoich chłopów z imienia, ponieważ on w walce no, słynął z tego, że wołał do swoich żołnierzy po imieniu, również do chłopstwa. Ten symbol założenia na siebie chłopskiej sukmany, który był bardzo wymowny i dla chłopów to bardzo wiele znaczyło i tak naprawdę no, żaden dowódca na coś takiego się wcześniej nie zdobył. I gdzieś tam ta sympatia, szacunek kościuszki do zwykłego człowieka, to przetrwało według mnie gdzieś nawet w takich wartościach wychowania polskich po dzień dzisiejszy. My może mamy wiele wart narodowych, ale mamy też wiele takich właśnie wartości, które są takie typowo polskie i wydaje mi się, że kościuszko bardzo mocno się do budowania tych wartości przysłużył. Samo to, że pod jego wpływem Berek Jocelewicz założył pierwszy w historii żydowski oddział wojskowy. Zresztą bardzo dzielnie walczył w insurekcji. To też bardzo wiele tutaj mówi. Porwał mieszczan. No, ta historia też dla mnie właśnie, o której mówiłam, z wodzem indiańskim też jest zwykła.
2: Mały żółw, tak?
0: Mały żółw, tak. To też jest wód, który no, później stoczył też taką ważną bitwę w obronie swoich ziem.
2: A jak sytuacja wyglądała prywatnie? Czy on był szczęśliwy w miłości, czy nie miał na nią czasu?
0: To znaczy, bardzo często miłość jest takim motorem napędzającym i kierującym na pewne tory życia i tutaj w przypadku Kościuszki też tak było. No też bardzo ciekawą taką historią jest historia pierwszej miłości Kościuszki, gdzie Kościuszko był nauczycielem córki magnata Sosnowskiego i między Kościuszką a Ludwiką Sosnowską nawiązało się gorące uczucie i Kościuszko, no jak na przyzwoitego kawalera przystało, zwrócił się do ojca dziewczyny o jej rękę, no ale niestety uzyskał odmowną odpowiedź, jeszcze w dodatku w takiej formie, że synogarlice nie dla wróbli, córki magnackie nie dla drobnych szlachetków. Kościuszko postanowił pannę porwać.
2: Porwać, tak jest.
0: Tak, więc potrafił walczyć tutaj o obieg swoich uczuć. Niestety to porwanie nie udało się, znaczy udało się Ludwika uprowadzić, ale niestety pogoń ojca ich złapała i Kościuszko stracił przytomność, został pobity. Córka magnata trafiła do klasztoru, natomiast na Kościuszkę wydano karę śmierci, więc on z Polski musiał uciekać. No i w ten sposób ruszył na zachód
2: Europy.
0: A później za ocean do Ameryki. To był ten impuls, który go wygonił.
2: To była druga część rozmowy z Agnieszką Kowalczyk i Marcinem Zdrojewskim. A za uwagę dziękuję. Joanna Borkowska-Surucić, SBS Polish.
3: A dalsza część tej historii, opowieści o generale Kościuszko i dalsza część rozmowy z naszymi gośćmi w przyszłym tygodniu.
4: Pobierz aplikację SBS Audio App bezpłatnie z App Store albo z Google Play. Zacznij słuchać swoich ulubionych programów już dzisiaj.
3: ogłoszenia lokalne.
2: Polski klub w Bankstown i Kujawy Sydney zapraszają na zabawę zatytułowaną Noc Świętojańska w sobotę 20 czerwca od godziny 19. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego wydarzenia, prosimy zadzwonić do Sandry, numer telefonu 0411 250 252. Noc Świętojańska w sobotę 20 czerwca.
3: Grupa kabaretowa i teatralna Vis-a-vis prezentuje koktajl retro i odrobinę nowości. Występują Jolanta Komicz, Bożena Szymańska, Hanna Wiwatowska i Wiesław Rogoliński 21 czerwca w Bankstown o godzinie 15. Wszelkie informacje proszę dzwonić do Bożeny numer 0432 623 086.
2: Polish Australian Youth Gathering serdecznie zaprasza do udziału w projekcie Polonia ma talent, pokazie talentów młodej Polonii w Australii. Jeśli śpiewasz, tańczysz, grasz na instrumencie, uprawiasz sport, to wydarzenie jest właśnie dla Ciebie. Do udziału zapraszamy osoby występujące solo do 30 roku życia, pochodzenia polskiego oraz zespoły, w których przynajmniej jeden z członków jest polskiego pochodzenia i nie ukończył 30 lat. Zgłoszenia przyjmujemy do 1 sierpnia, a wielki koncert finałowy odbędzie się 21 listopada. Więcej informacji znajdą Państwo w mediach społecznościowych Polish Australian Youth Gathering lub pod numerem telefonu 0490353111.
3: Drodzy Państwo, i to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym programie. Za uwagę serdecznie dziękuję Państwu, Dorota Banasiak. Życzę udanego popołudnia i zapraszam Państwa do słuchania nas na żywo już jutro o 14, a wcześniej zapraszam na stronę internetową i na Facebook. Do usłyszenia.
5: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
6: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
7: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kamerigali, njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak 18. jun 2026. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu odmah posle pregleda vesti nastavljamo da pratimo dešavanja na svetskom prvenstvu u fudbalu. Čućete rezime sedmog dana takmičenja, kao i najnovije informacije iz tabora Sokerusa. U okviru serijala SBS Examines govorimo o tenzijama izazvanim povratkom u Australiju žena i dece koji se dovode u vezu sa takozvanom islamskom državom. Istraživali smo kako će u procesu njihove reintegracije funkcionisati programi za suprotstavljanje nasilnom ekstremizmu na koje se oslanjaju australijske vlasti. Od aktualnosti Srbije izdvojili smo reagovanje na novi globalni indeks organizovanog kriminala koji pokazuje da je Srbija na 4. mjestu po stopi kriminaliteta u Evropi. Iz zajednice čućete izveštaj sa slovenskog festivala u Melbourneu na kojem su predstavnici srpske zajednice imali zapažene nastupe. Ovo su samo neke od tema iz današnjeg programa. Ostanite uz nas narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali memorandum o razumevanju za okončanje rata. Savezna vlada ipak najavila značajna izuzeća u reformi poreza na kapitalnu dobit predstavljenoj u majskom budžetu. Američki OFAC produžio kompaniji MOL licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula.